0: Bravi trangolik sagina, hajnim radom primitilirin. Vizu bile val, nas li val, jako lik vi kamen in Berlin.
1: Harbi jani strasse, jani echt.